odkryści, za słodko i mdło. Jutro ją wybierzesz, myślę lepsze zło. Mało dobrych wieści, pytasz przed czy po.

że dobrze ze mnie. Dobrze wiem, że to. Dobrze wiem, że. Dobrze wiem, że.